0: 0860002437 ngizosaza nje abathathu esizokhuluma nabo ke umuntu asho ukuthi amaphi amazwi amkhuthazayo amazwi amphilisayo amazwi amgqugquzelayo kungenzeka kuba amazwi owathatha ezinhlamvini ezithize zengoma kungaba amazwi asencwadini ethize kungaba iziyalo ezithize wayalwa ngazo ekhaya amazwi owakhuliswa ngawo noma iverse elithize elisebhayibhelini lawo mazwi nje akuphilisayo akunikeza umfutho akugqugquzelayo akunikeza namandla ukuthi uqhubeke nempilo la kufika khona izikhathi zobunzima.
1: Luna untombi akamile uhlele matasa. Imfihlo yakhe iProsiden capsules umkhiqizo wepowerhouse osekela umzimba wakhe ngaphakathi nsuku zonke.
2: NgeProsiden ngizizwa nginamandla futhi ngivikelekile ngaphakathi.
1: Lawula impilo yakho ngeProsiden uze umehluko.
2: Itholakala kuwo wonke amakhemisi. Uma ingasho ukuthi Prosiden akuyona iProsiden. Prosiden, umngani wakho wansuku zonke wokuphila ikusasa elingcono.
3: Umsindo wempela sonto nozama mseleku, zama zama magic.